0: Dzień dobry Państwu. Ze studia społecznej, niezależnej, wieloetnicznej rozgłośni Radia 3 ZZZ w Melbourne. W drugi wtorek miesiąca, to jest 9 czerwca 2026 roku, ciepło i serdecznie wita się ze słuchaczami Zofia Kemp. Życzę Państwu miłego odbioru i wielu wrażeń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz Odkupiciel i Jego ukochana Matka, nasza wspaniała Królowa i Pani, dla których większej czci i chwały zapraszam do wysłuchania przygotowanego programu. Wysłuchaliśmy pięknej, wzruszającej pieśni skierowanej do serca Pana Jezusa. Pochodzi ona od Eucharystyki. W najbliższy piątek będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę Niepokalanego Serca Maryi. W liturgii Kościoła katolickiego uroczystość ku czci serca Jezusa przypada w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. Jak czytam w szale rzymskim wydanym przez Pallotinum w 1963 roku, cytuję: źródłem tajemnic Chrystusowych jest miłość ku Ojcu i ku ludzkości. Symbolem miłości Słowa Wcielonego jest Jego przebite serce. Niestety, ludzkość odpłaca Zbawicielowi zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą. Nakłada to na nas obowiązek wynagradzania. Koniec cytatu. Zaś ojcowie Franciszkanie piszą: Pan Jezus pragnął, by ludzie rozważali głębię Jego miłości, którą okazał, składając ofiarę na krzyżu i nieustannie w bezkrwawy sposób ofiarując się podczas mszy świętej. Chciał należnego dziękczynienia i uwielbienia oraz przebłagania za wszystkich ludzi, których grzechy zraniły Jego Najświętsze Serce. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa została ustanowiona w dniu 6 lutego 1765 roku przez papieża Klemensa XIII po objawieniach się Pana Jezusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque w latach 1673-1675. Papież ustanowił tę uroczystość na prośbę polskich biskupów, a 23 sierpnia 1856 roku papież Pius IX rozciągnął je na cały Kościół. Zaś papież Pius XI polecił odmawiać w tym dniu akt zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ze względu na rangę uroczystości w piątek 12 czerwca nie obowiązuje pokutna praktyka wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Zwróćcie Państwo uwagę, jak mieliśmy silny episkopat polski w 1765 roku. Dzisiaj po życzeniach i informacjach lokalnych właściwie cała audycja poświęcona będzie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Imieniny obchodzą Efrem, Pelagia, Felicjan, Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Bertrand. Patronem Efrema jest święty Efrem Syryjczyk, doktor Kościoła, żyjący w latach około 305-373. Proszę posłuchajmy, co na jego temat przygotowała telewizja Misericordia w programie Skarby Kościoła.
1: 9 czerwca wspominamy świętego Efrema Syryjczyka, diakona i doktora Kościoła. Efrem urodził się około 306 roku w Nisibis w Mezopotamii. Jego matka miała być chrześcijanką. Z syryjskich pism Efrema łatwo dostrzec, że znał język i filozofię grecką. U boku biskupów Nisibis, Jakuba i Wologeriusza spędził Efrem większość swojego życia jako diakon. Wyręczał ich w głoszeniu kazań i w administracji. Należał do największych przeciwników herezji ariańskiej. Uczestniczył zapewne ze swoim biskupem w wielu synodach. Gdy w roku 367 miasto zdobyli Persowie, wyemigrował do Edessy. Tu założył znaną szkołę i rozwinął pełną działalność kaznodziejską i pisarską. Prowadził także miejscowy chór katedralny. W trosce o zbawienie własnej duszy raz po raz udawał się na pustkowie, gdzie oddawał się modlitwie i uczynkom pokutnym. Dla zapoznania się sytuacją Kościoła odwiedził pobliską Kapadocję i jej metropolitę, świętego Bazylego Wielkiego. Następnie udał się do Egiptu, gdzie w Aleksandrii spotkał się ze świętym Atanazem. W roku 372 powrócił do Edessy, gdzie 9 czerwca 373 roku oddał duszę Bogu. Cieszył się tak wielką czcią, że zaraz po śmierci jego grób stał się miejscem licznych pielgrzymek. Papież Benedykt XV ogłosił go doktorem Kościoła. Był wybitnym egzegetą i kaznodzieją. Została po nim bardzo bogata spuścizna literacka. Składają się na nią dzieła egzegetyczne i apologetyczne, homilie, a przede wszystkim hymny, w tym słynne pieśni nisybilijskie. Jego hymny liturgiczne przetłumaczono na języki grecki, ormiański, łaciński i wiele innych. Tematyka tych pism jest bardzo obszerna. Mowa w nich o dziewictwie, postach, modlitwie za zmarłych, o ofiarnym charakterze mszy świętej, o realnej obecności Pana Jezusa w Eucharystii. Wskazuje to na rozległą kulturę teologiczną Efrema. W wielu tekstach Efrem wyraża swe przywiązanie i cześć do Matki Bożej. Efrem dzięki swojej spuściźnie literackiej, a zwłaszcza dzięki poezji, nazywany bywa często harfą Ducha Świętego. Z utworów pełnych żarliwości i poetyckiego natchnienia wyłania się osobowość wrażliwa, ciepła, o urzekającej pobożności. Jest największym poetą syryjskim i jednym z największych poetów chrześcijańskich. Czczony jest jako patron Asturii. W ikonografii święty Efrem przedstawiany jest w stroju mnicha lub diakona. Jego atrybutem jest księga lub zwój oraz krowa. Stosunkowo rzadko występuje w sztuce religijnej Zachodu.
0: Wszystkim naszym solenizantom i solenizantkom, szczególnie pani Pelagii Dargis, która imieniny obchodzi, oraz wszystkim osobom, które obchodzą urodziny czy różnego rodzaju jubileusze, a także pracownikom archiwów, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Archiwum, no i jest Dzień Przyjaciela, także wszystkim osobom, którzy zwą się przyjaciółmi takich czy innych osób, składamy życzenia wszelkiej pomyślności, długich lat życia w dobrym zdrowiu, dużo radości z każdej przeżytej chwili. Ale kochani, najbardziej ponad to wszystko życzę Wam obfitości błogosławieństw Trójcy Przenajświętszej, opieki Matki Bożej i pomocy w życiu doczesnym i w pielgrzymce do nieba świętych aniołów stróżów i świętych patronów. Wszystkim wyżej wymienionym, a także osobom starszym, chorym, samotnym, pogubionym emocjonalnie czy duchowo, dedykujemy piękną pieśń Niepokalane Serce Maryi w wykonaniu wspólnoty z Guadalupe.

Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania informacji i komunikatów lokalnych przygotowanych przez Renatę Suwarę, ale wcześniej przeczytam Państwu e-mail, który otrzymałam od pana Mateusza Juszczyka za pośrednictwem pani Justyny Tarnowskiej. Inicjatywa beatyfikacyjna generała Józefa Hallera. Szczęść Boże! Jestem autorem książki pod tytułem Sługa Boży i Ojczyzny, błękitny generał Józef Haller. Wyszedłem z propozycją rozpatrzenia wszczęcia procesu beatyfikacyjnego generała Józefa Hallera. Urodził się w 1873 roku, zmarł w 1960 w Londynie, a jego szczątki przeniesiono do Polski przez Częstochowę do Krakowa 23 kwietnia 1993 roku. Napisałem list do kurii w Krakowie i dostałem odpowiedź, że trzeba z taką propozycją zwrócić się do kurii w Londynie, bo tam zmarł. Powysyłałem podobną prośbę w języku angielskim do diecezji w Londynie, a jedna parafia w Londynie już opublikowała moją inicjatywę. Natomiast sanktuarium w Licheniu i rycerze niepokalani

o modlitwę w tej intencji, przekazywanie informacji wiernym czy też gdzieś dalej. Za przykładem błogosławionego cesarza Austro-Węgier Karola Habsburga, którego święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionym, aby w państwa parafii rozważyć powołanie małej grupy modlitewnej, która za prywatnym wstawiennictwem generała Józefa Hallera wypraszałaby łaski dla Polonii i owoce jej przyszłej beatyfikacji. Generał był człowiekiem różańca i zawierzenia. Jego postać może stać się wspaniałym patronem dla żołnierzy, mężczyzn, nauczycieli, młodzieży i rodzin na emigracji. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź w duchu modlitwy, Mateusz Juszczyk. Szanowni Państwo, zwracam się szczególnie do wszystkich kół różańcowych. Proszę, podejmijcie Państwo modlitwę w tej intencji. Ja się też będę bardzo modlić o to, by generał Haller jak najwcześniej został włączony do grona błogosławionych. A teraz czytam Państwu informacje i komunikaty lokalne przygotowane przez redaktor Renatę Suwarę. Szanowni słuchacze, by Polska Grupa mogła nadal utrzymać 3 godziny programu tygodniowo, bardzo prosimy osoby indywidualne i organizacje o odnawianie składki członkowskiej. Zapraszamy również nowe osoby do zapisywania się na członków Radia 3ZZZ. Można płacić przez telefon, dzwoniąc do Wenesy pod numer telefonu 94 15 19 23, podając swoje dane. Osobiście w biurze radia przy 309 Albert Street w Brunswick lub przesłać czek na radio. Można też przekazać pieniądze komuś ze znanych pracowników sekcji polskiej Radia 3ZZZ, a my te pieniądze dalej przekażemy do stacji. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom w następujących terminach. Pierwsze już jutro, to jest 10 czerwca bieżącego roku. Czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca. Prowadzenie Dorota Koman i Ewelina Ellsmore. 15 lipca 2026, wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni, prowadzenie Grzegorz Nowak. 20 sierpnia bieżącego roku, sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga, prowadzenie Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii w Wiktorii. Portal polonii.com, a u w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Związek Polaków w Geelong serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 75. rocznicy migracji Polaków do Geelongu, które odbędą się w sobotę 20 czerwca bieżącego roku w Domu Orła Białego w Breakwater 46-48 Felmongens Road, Breakwater. Wieczór będzie okazją do wspólnego świętowania historii i dorobku polskiej społeczności w Geelong. W programie przewidziano uroczyste otwarcie wystawy fotografii polskich migrantów, występy Polskiego Chóru Młodzieżowego oraz wykwintną 4-daniową kolację z międzynarodowym menu, obejmującym również popularne dania kuchni polskiej. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 23.30. Bilety kosztują $45 dla członków oraz $50 dla pozostałych gości. Z piękną inicjatywą wyszedł Dominikański Ośrodek Duszpasterstwa Polskiego w Wiktorii i serdecznie zaprasza wszystkich, którzy pragną wzmocnić więzi w Polonii na antypodach. Jesteśmy zaproszeni 20 czerwca na godzinę 3 do Domu Polskiego 19 Carrington Drive w Albion. W programie polskie przysmaki, obiad z 3 dań, polska muzyka piękna, dużo niespodzianek, loteria fantowa. Bilety są w cenie $50, $45.

dla seniorów i 25 dla dzieci od 5 do 16 lat. Rezerwacje przyjmują Danusia, numer telefonu 0412-831-496 i Ania 0421-370-751. A zatem, proszę Państwa, skorzystajmy z tego zaproszenia i weźmy licznie udział w tym spotkaniu, które może przynieść wiele radości wszystkim obecnym. Być może nawiążą się też nowe znajomości. Do spotkania 20 czerwca w Albion. Zespół wokalno-taneczny Łowicz zaprasza na wieczór quizowy Trivia Night, który odbędzie się w piątek 26 czerwca bieżącego roku w Domu Polskim Syrena w Rowville. Wejście od godziny 19, początek quizu o godzinie 19.30. Przygotujcie się na wieczór pełen śmiechu, przyjaznej rywalizacji i fantastycznych nagród. Zbierzcie swoich najmądrzejszych znajomych i dołączcie do Łowicza na naszym wyjątkowym quizowym wydarzeniu charytatywnym. Wejściówki w cenie $20 za osobę plus opłata rezerwacyjna i $15 przy rezerwacji grupowej dla 6 do 10 osób, opłata rezerwacyjna. Informacje te przesłał zespół wokalno-taneczny Łowis. Konkurs 100 lat, który łączy Polskę, kolej w oczach młodej Polonii, organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026, polskich kolei. W 2026 roku przypada setna rocznica powołania polskich kolei państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie etosu służby Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest również poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych, rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, literackich, artystycznych i technicznych oraz rozwój kompetencji językowych w posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna w 3 kategoriach od 5 do 8 lat, od 9 do 12 i od 13 do 18. Kategoria literacka w 2 przedziałach wiekowych od 10 do 13 lat i od 14 do 18. I kategoria multimedialna również w 2 przedziałach wiekowych od 10 do 13 lat i od 14 do 18. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres polisheducation@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysłać pocztą tradycyjną, szczegóły w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. I proszę Państwa, jeszcze jeden komunikat, właściwie anons Związku Polaków w Melbourne dotyczy Polana Camp, gdzie będą organizowane w najbliższym czasie 3 wyjątkowe imprezy. 11 lipca będzie kabareton. 11 października będzie Dzień Polany i będzie obchodzone 65-lecie Polany. I 21-20 listopada będą Andrzejki. Więcej informacji na ten temat będziemy podawać w przyszłości. Tym razem proszę, byście sobie zanotowali te daty. 11 lipiec, 11 październik, 21 i 22 listopada. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/show/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczorem
i w sobotę od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przysłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu portalpolonii.com.au. Zachęcamy też Państwa serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.

0: Wysłuchaliśmy fragmentu pieśni Naśladujcie Pana Jezusa, muzyka chrześcijańska z portalu Kościół Boga Wszechmogącego. Pieśń ta będzie jeszcze dalej emitowana. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania 6 faktów, które musimy znać, jeśli chodzi o uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Materiał ten został przygotowany przez Polonię Krystiana 24 TV.
1: 6 faktów, które musisz znać na temat Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa wiążą się nie tylko pobożne praktyki prostego ludu. Dzieje objawień ustanawiających nabożeństwo i uroczystość Najświętszego Serca to także, a może przede wszystkim, polityczna historia Europy. Stary kontynent zapewne wyglądałby dziś zupełnie inaczej, gdyby rządzący zamiast kierować się pychą, słuchali wezwań Pana Jezusa. Przypominamy zatem 6 faktów na temat Najświętszego Serca Pana Jezusa, o których każdy katolik musi bezwzględnie pamiętać. Po pierwsze, Pan Jezus objawił francuskiej zakonnicy swe oczekiwanie wobec polityków. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzimy dzięki łasce widzenia Chrystusa, łasce otrzymanej przez francuską zakonnicę Małgorzatę Marię Alacoque. To jej między grudniem 1673 a czerwcem 1675 roku objawił się sam Zbawiciel, przypominając o swym nieskończonym miłosierdziu dla ludzi i o potrzebie zwrócenia się wszystkich do Jego serca poprzez specjalne nabożeństwo. Stało się ono dla odprawiających je wiernych źródłem licznych łask. Moje boskie serce płonie tak wielką miłością ku ludziom, że nie może utrzymać dłużej tych gorejących płomieni zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie je rozlać za Twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. Mówił Pan Jezus do zakonnicy. Przekazał jej także misję dla króla Francji. Po drugie, koniecznie musimy wynagradzać Najświętszemu Sercu za grzechy. W jaki sposób? Pan Jezus poprosił, by pierwszy piątek miesiąca po oktawie Bożego Ciała był, tu cytat, szczególną uroczystością ku czci serca mego, by w tym dniu zbliżano się do stołu Pańskiego, by mi cześć składano celem wynagrodzenia tych wszystkich zniewag, które serce me spotykają, gdy na ołtarzach przebywam, mówił Pan Jezus. Z tego też powodu to właśnie w czerwcowy piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. Nasz Zbawiciel, kierując się swą przeogromną miłością do ludzi, wprost podał formy pobożności, które przyczyniają się do wynagradzania Jego Najświętszemu Sercu za grzechy ludzkości. Należą do nich częste przyjmowanie Komunii Świętej w intencji wynagrodzenia, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca. Modlitewne czuwanie z nocy z czwartku na piątek, by towarzyszyć Panu Jezusowi w Jego śmiertelnym smutku na Górze Oliwnej i wypraszać miłosierdzie dla grzeszników. Oddawanie czci obrazowi serca Jezusowego. Po trzecie, Pan Jezus ostrzegał katolicką Francję przed upadkiem w czasie jej świetności. Francuski król Ludwik XIV otrzymał osobistą misję od Chrystusa, co jest niewyobrażalnym wręcz wyróżnieniem. Wraz z całą swoją rodziną miał poświęcić się Najświętszemu Sercu, miał je czcić publicznie, zbudować świątynię pod wezwaniem Najświętszego Serca, szerzyć wśród wojska kult obrazu serca Jezusowego i ozdobić nim królewskie sztandary. Niewielkie zadanie jak na króla, nieprawdaż? Pan Jezus zapowiedział, że będzie błogosławił królowi i jego państwu we wszystkich sprawach, będzie strzegł jej mieszkańców, a wszystkich wrogów złoży u jej stóp, jeżeli tak król, jak i poddani szerzyć będą między innymi narodami nabożeństwo od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Władcy Francji zdradzili Najświętsze Serce Jezusowe, za co kraj zapłacił ogromną cenę. Mimo iż Zbawiciel postawił konkretne oczekiwania wobec władców Francji, król Ludwik XIV nie spełnił jego wymagania. Francja poniosła tego konsekwencje. Z katolickiego kraju, obronionego przed falą protestanckiej herezji i stanowiącego o potędze chrześcijańskiej Europy, jakim była Francja, gdy Małgorzata Alacoque otrzymywała dar widzenia Chrystusa, za panowania wnuka Ludwika XIV nie pozostało już wiele. Rewolucja francuska zmiotła stary, tradycyjny świat. Antykatolicka rewolta przyniosła setki tysięcy krwawych ofiar, łącznie z późniejszym królem Ludwikiem XVI i jego żoną. Historia jego dziadka, Ludwika XIV, jest klarownym przykładem tego, jak wielką odpowiedzialność stanowi sprawowanie władzy, szczególnie władzy królewskiej. Najstarsza córa Kościoła dała tym samym bardzo zły przykład innym krajom. To z winy Francuzów właśnie świat urządzony jest dziś zupełnie inaczej niż za czasów Ludwika XIV. Po piąte, serce Jezusowe na tarczach obrońców katolicyzmu. Podczas trwania rewolucji francuskiej symbol Najświętszego Serca Pana Jezusa stał się emblematem chroniącym przeciwników tego krwawego antychrześcijańskiego przewrotu. Powstańcy z Wandei ozdabiali swe sztandary symbolem serca Jezusowego. Również wśród rzeczy należących do królowej Marii Antoniny, zgilotynowanej przez rewolucjonistów, znaleziono rysunek świętego serca z płomieniem, krzyżem i koroną cierniową z napisem „Przenajświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami”. Pierwszą osobą, która na stałe nosiła przy sobie wizerunek Najświętszego Serca, była jednak oczywiście święta Małgorzata Maria Alacoque. Po szóste. W objawieniach dotyczących Najświętszego Serca jest i polski wątek. Król Francji, ostrzegany przed nadciągającą za wiele lat katastrofą, zbagatelizował żądanie Pana Jezusa dotyczące poświęcenia się Jego sercu. Kilkaset lat później Zbawiciel objawił się w Polsce, a słowa, które wypowiedział do Rozalii Celakównej, poprzedziły hekatombę już nie o kilkadziesiąt lat, ale o zaledwie kilka miesięcy. Za grzechy i zbrodnie, wymieniając zabójstwa i rozpustę, popełniane przez ludzkość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za króla w całym tego słowa znaczeniu. Jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się, usłyszała polska pielęgniarka w kwietniu 1939 roku. Przypomnienie służebnicy Bożej nakazu przekazanego uprzednio świętej Małgorzacie nie przyniosło do tej pory oczekiwanych efektów. Co jednak bardzo ważne, poświęcenie siebie Najświętszemu Sercu możliwe jest także indywidualnie i w gronie rodziny.

0: A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania archiwalnej homilii księdza doktora habilitowanego Lucjana Szczepaniaka, sercanina, Serce Jezusa żyje służąc.
1: Kiedy odczytałem tą Ewangelię po 2000 lat od chwili śmierci Chrystusa na drzewie krzyża i zastanawiamy się wspólnie nad tajemnicą miłości Boga do człowieka, to właściwie trzeba byłoby zamilknąć, bo już wiemy wszystko, co jest konieczne człowiekowi do zbawienia, wszystko na temat miłości serca Bożego, na ile człowiek może pojąć i zrozumieć. Natomiast należałoby spojrzeć na żłóbek, który u nas w kaplicy jest przez cały rok ustawiony przed Najświętszym Sakramentem, na krzyż i na Eucharystię, a później obrócić się do tyłu i spojrzeć na konfesjonały. Tym zawiera się cała miłość Chrystusa, Trójcy Przenajświętszej, we wcieleniu, czyli w przyjściu Słowa Przedwiecznego na świat, w Jego męce śmierci na krzyżu, w zmartwychwstaniu, w Eucharystii, która jest rozdana, abyśmy mieli życie wieczne i każdego dnia rozdawana, we wszystkich miejscach na świecie, gdzie jest sprawowana. I ta miłość objawia nam się w sakramentach, a zwłaszcza w sakramencie Chrztu Świętego i w sakramencie pokuty, bo Chrystus nie przyszedł na świat, aby świat potępić, ale by świat zbawić. To jest miłość objawiona. Jeśli człowiek tego nie rozumie, to już nie zrozumie, bo nie ma sposobu przekonać człowieka o tym, że Bóg go kocha. Jeśli człowiek zamknie swoje serce przed Bożą miłością, to nawet Bóg, który jest nieskończony, nie jest w stanie otworzyć tego serca, bo to serce musi otworzyć się przed Bożą miłością samo. Człowiek jest wolny. Kiedy mówimy o Bożym sercu, to kult Bożego serca tak naprawdę rozpoczął się w chwili zwiastowania, kiedy Maryja wyraziła zgodę. Powtarzamy to w kościele łacińskim słowem fiat, niech mi się tak stanie. I zaczęło pulsować serce Jezusa pod sercem Matki Bożej. Ona jest pierwszą czcicielką, adoratorką i najdoskonalszą uczennicą serca Bożego. Serce to jest miejsce każdego człowieka, którym najbardziej jest człowiekiem, w którym objawia się najbardziej i najpełniej jego człowieczeństwo. To jest serce. Serce Jezusa Chrystusa jest nie tylko sercem ludzkim, ale w tym sercu jest ukryte bóstwo. A kiedy mówimy o bóstwie Chrystusa, to nie mówimy tylko o Jezusie, Synu Bożym, ale mówimy o Bogu Ojcu i Bogu Duchu, a więc mówimy o Trójce Przenajświętszej. Mówiąc o sercu Jezusa, mówimy również o sercu Boga i mówimy o sercu Ducha Świętego. To jedno serce, bowiem jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. I gdy mówimy o sercu Bożym, to sercu Bożemu nie tyle przypisujemy, ile doświadczamy tych wszystkich łask, które ono wyświadczyło ludzkości. Człowiek stworzony z miłości powołany jest do miłości i my jesteśmy powołani do miłości. Powołani jesteśmy także do Królestwa Niebieskiego. Serce Boże, które przyszło na świat, objawia tą miłość od samego początku, a szczególnie podczas działalności publicznej czyni to słowami i czynami. Słowa prawdy, sprawiedliwości, słowa wskazujące na miłość Boga do człowieka i wskazujące na Królestwo Niebieskie i czyny, gdzie Bóg Jezus, Syn Człowieczy, Syn Boży, okazuje tę miłość człowiekowi, wzrusza się głęboko, ale nie pozostaje na wzruszeniu, dostrzega każdą nędzę, przychodzi z pomocą szczególnie tym, którzy cierpią, i tym, którzy doświadczają także ocienienia śmierci i żałoby. Znamy tę chwilę, kiedy wyprowadzano ciało z Nain, maleńkiego miasteczka, i za tą trumną, bardzo ubogą trumną, idzie wdowa, która straciła jedynego żywiciela, chłopca, właściwie młodzieńca. I ona o nic już nie prosi, jest zdękana bólem, złamana. I Jezus sam wtrąca się w te sprawy, mówiąc tak naszym ludzkim językiem. I wskrzesza jej syna i oddaje jej radość oczu i miłość. Ten sam Jezus, kiedy stanie przy grobie swojego przyjaciela Łazarza, wzruszy się głęboko. I Żydzi, aż wypowiedzą świadkowie z boku, popatrzcie, jak on go miłował. I on wskrzesił Łazarza. To on wzruszy się wdowim groszem, jak będzie widział, co wrzuciła do skarbony. Nikt tego nie zauważył. Tak jak podczas wielkich świąt, uroczystości religijnych, także i teraz współcześnie chrześcijańskich, katolickich, nikt nie zauważy człowieka ubogiego i prostego. Będą wszyscy skoncentrowani na tych, którzy są niejako na ołtarzu i na świeczniku. A Jezus dostrzegł. Dostrzegł to, co ludzkie oczy nie widziały, i usłyszał to, czego nikt nie usłyszał, bo kto by usłyszał dwa grosze wpadające do skarbony, tak lekkie, a ona wrzuciła całe swoje utrzymanie. Ona oddała serce Jezusowi, całe swoje serce. To jest właśnie Jezus. To jest cały Jezus, który patrzy w serce, a nie tyle na czyny ludzkie. Kiedy przytargano za włosy, przywleczono przed Jezusa i próbowano ukamienować kobietę, która niewątpliwie zgrzeszyła i według ówczesnego prawa zasługiwała na śmierć, on jej wybaczył i nie potępił, ale jednocześnie wskazał na serce człowieka, które potrafi być bardzo twarde, serce, które potrafi być bez litości. On nie zaakceptował grzechu, ale uwolnił człowieka od grzechu i powiedział, idź i nie grzesz więcej. To jest tajemnica ludzkiego serca, serca, które zostanie oskarżone o największe zbrodnie, przede wszystkim o bezbożność, o bluźnierstwo, a także o nauczanie fałszu, i za to zostanie skazany ten, który nigdy nie popełnił najmniejszej winy. Usłyszy, zbluźnił. A to zbluźnił będzie przeciwko niemu wypowiedziane. Ten, który pochylał się nad drobniejszą nawet nędzą ludzką, który wypędzał złe duchy, uwalniał człowieka i przede wszystkim przyszedł zmierzyć się ze złym duchem. I kiedy zły duch go atakował na pustyni, on go przezwyciężył. Czym? Miłością do Boga Ojca. Bo to, czego nas uczy, to jest posłuszeństwo. W tym objawia się miłość serca Bożego względem Boga Ojca. Jeżeli mamy Go naśladować, to w posłuszeństwie, w miłości do Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha. Nie ma innej drogi. A nie można tej miłości okazać Bogu, jeżeli człowiek nie weźmie swojego krzyża i nie będzie naśladował swojego Mistrza każdego dnia. Miłość bez dotknięcia krzyża nie jest miłością. Jest to propozycja nie Boga, ale propozycja złego ducha. Propozycja tych ludzi, których nazywamy antychrystami. I przeżywamy czas antychrystów. Bo każdy, kto odrzuca Jezusa Chrystusa, jest większym lub mniejszym antychrystem. Kto mówi, że można zbawić się bez Jezusa Chrystusa, można uzyskać szczęście, jest antychrystem. Czyli przeciwieństwem Jezusa Chrystusa. Jest to niewątpliwie czas antychrystów, a więc jest to czas jeszcze bardziej dla miłości Jezusa Chrystusa. To On poprzez wieki będzie się upominał u swoich świętych, u mistyczek i mistyków, aby Jego serce było czczone. I tą, która wprowadziła, poprzez którą wprowadził Jezus Chrystus kult serca Bożego, czcimy każdego dnia tutaj w kaplicy, przypominając te słowa, które wypowiedział do niej, do świętej Małgorzaty Maria Lacock. Była druga połowa XVII wieku. Biedna, uboga wizytka, siostra wizytka otrzymuje szereg objawień od serca Bożego. I to Boże serce poprzez nią chce okazać miłosierdzie całemu światu, ale by to się stało, człowiek musi przyjąć to objawienie, żyć tym objawieniem. Nie tylko przyjąć, że Bóg kocha go, ale odpowiedzieć na tę miłość, odpowiedzieć poprzez własną miłość i własne wynagrodzenie w swoim życiu. Nie musi nas być wiele osób, ale można powstrzymać karanie Boga poprzez to wynagrodzenie i zjednoczenie się z sercem Bożym. Bo serce Boże nie jest bezwolne, nie jest słabe i nie jest skazane na zatracenie ze strony grzeszników. To się stało raz na Kalwarii, ale więcej razy się nie powtórzy. Jeśli człowiek nie zwróci się do serca Bożego, doświadczy potęgi Boga. Boga, który jest Panem Wszechświata, jest źródłem życia, nie pozwoli z siebie kpić, nie pozwoli tak, żeby dawać ludzkich istnień na śmierć w sposób bezkarny. Apokalipsa przypomina nam o tym. Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przychodzą? Panie, Ty wiesz, Ty wszystko wiesz, to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku, opłukali, wybielili te szaty we krwi baranka. Upomnij się o każdego z nas, upomnij się o każde życie, upomnij się także o tych maluczkich, którzy zostali zgorszeni, porzucili ścieżkę przykazań Bożych, bo zostali zwiedzeni przez tak zwanych wielkich tego świata i mędrców. Upomnij się o każdego człowieka małego, z którego serca został wyrwany Bóg. Będzie to dziecko, ale może to być i sędziwy staruszek, który uwierzył antychrystowi, czyli temu, kto przeciwnie do Chrystusa głosi inną naukę. Zwróćmy uwagę na to, o czym wciąż przecież powtarzają Ewangelie i naucza Kościół. Chrystus przyszedł jako ubogi w Betlejem Judzkim na świat i objawia się w swoich prywatnych objawieniach także ubogim, tak jak Matka Boża. Nie objawia się na salonach, w pałacach, w królestwach. Nie objawia się także w katedrach, a nawet w Stolicy Apostolskiej. Matka Boża przychodzi do dzieci, a serce Jezusa objawia swoje tajemnice prostej, ubogiej, niewykształconej siostrze Małgorzacie Maria Lacock. Jest to wskazówka dla nas, że błogosławieństwa wypowiedziane przez Chrystusa na górze błogosławieństw są żywe. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni czystego serca, błogosławieni, którzy się smucą i tak dalej, i tak dalej. Zatem podejmując orędzie miłości mamy być błogosławieni z tego powodu, że jesteśmy czystego serca, że wszystko oddajemy sercu Bożemu, że Boga kochamy ponad wszystko. Dzisiaj jest wielki dzień w polskim Kościele, bo Episkopat Polski zawierzy, ponowi zawierzenie to, które dokonało się przed 100 laty, gdy nawała sowiecka zbliżała się do bram Warszawy, gdy wydawało się, że wszystko będzie stracone, że świątynie będą poburzone w Polsce, tak jak w Rosji Sowieckiej, albo zamienione na śpichlerze czy na stajnie. I serce Boże ocaliło Polskę. Ale czy wolność została ocalona, ta wolność religijna? 50 lat temu, w 51 roku, w październiku, episkopat pod przewodnictwem prymasa Polski zawierza także sercu Bożemu całą naszą ojczyznę. I dokonuje się to właśnie w najtrudniejszych czasach, kiedy bezbożność była w Polsce. I dzisiaj te akty są ponawiane. Czyńmy to świadomie z nimi, z biskupami, z całym episkopatem, w łączności z Kościołem. Czyńmy to tu, w tej naszej maleńkiej świątyni, w naszym sercu. A serce Boże zakróluje w nas i w naszych rodzinach.
0: I proszę, posłuchajmy jeszcze ostatniego materiału przygotowanego na dzisiaj. Czym tak naprawdę jest Eucharystia? Materiał ten pochodzi z alitei.pl. Duchowość i lifestyle.
2: Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Jezus ustanowił ten sakrament podczas ostatniej wieczerzy i związał z nim swoją obecność w świecie. Jezus chciał nie tylko, by o Nim pamiętać, ale także, by powtarzać Jego gesty i słowa. Kościół od początku wiernie spełniał ten nakaz. Podczas każdej mszy powtarza pamiątkę męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w której te wydarzenia stają się obecne i aktualne. chwili konsekracji, mocą Ducha Świętego i słów Jezusa Chrystusa, chleb i wino przeistaczają się w ciało i krew Chrystusa. To tajemnica transsubstancjacji. Znaki zachowują swój zewnętrzny wygląd, ale zmienia się ich istota. Eucharystię określa się na wiele sposobów, podkreślając różne aspekty i skutki tego sakramentu. Wieczerza Pańska. Ta nazwa odnosi się do ostatniej wieczerzy i do uczty godów baranka w niebieskim Jeruzalem. Łamanie chleba. To gest charakterystyczny dla żydowskiego posiłku, powtórzony przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. To po tym geście uczniowie rozpoznali też zmartwychwstałego Jezusa. I w ten sposób pierwsi chrześcijanie nazywali swoją liturgię. Komunia. Przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem i między sobą. Eucharystia to sakrament dla tych, którzy są w pełnej komunii z Kościołem. Nie można jej przyjmować, jeśli nie jest się ochrzczonym lub jest się w stanie grzechu ciężkiego. Jest anielskim chlebem, a zarazem chlebem pielgrzymów i grzeszników. Tak jak nasze ciało potrzebuje pokarmu, tak my potrzebujemy Eucharystii, by rozwijać w sobie życie Boże. W katechizmie czytamy, że komunia pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem, gładzi grzechy powszednie i pomaga nam nie popełniać grzechów ciężkich. Aby przyjąć Eucharystię, wierni powinni powstrzymać się od jedzenia i picia przynajmniej na godzinę przed komunią i przystąpić do spowiedzi, jeśli są w stanie grzechu ciężkiego. Znaczenie ma również odpowiedni strój i postawa. Powinny one być wyrazem naszego szacunku. Kościół zachęca wiernych do przystępowania do komunii na każdej mszy świętej, o ile nie zachodzi poważna przeszkoda. Katolicy mają obowiązek uczestniczyć we mszy w każdą niedzielę i nakazane święta oraz przyjmować Eucharystię przynajmniej raz do roku, o ile to możliwe, w okresie wielkanocnym. Eucharystię można przyjmować zarówno na stojąco, jak i klęcząc, do ust lub na rękę. W tym ostatnim przypadku należy spożyć konsekrowaną hostię od razu, w obecności kapłana i uważać, by żadna jej cząstka nie upadła. Z czasem Kościół pogłębił znaczenie kultu Eucharystii także poza mszą świętą, zachęcając do adoracji eucharystycznej.
0: Szanowni słuchacze, nasz czas antenowy dobiegł końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkim artystom i redakcjom dziękuję za możliwość wykorzystania ich materiałów w naszym społecznym programie. Życząc Państwu szczęśliwego, błogosławionego dnia, do usłyszenia jutro, to jest 10 czerwca, mówi Zofia Kempf. I na koniec proszę posłuchajmy jeszcze pieśni.